0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, najbližšie dve hodiny vám poradíme usadiť sa pohodlne, pretože hra, ktorú v tejto chvíli prinášame do nášho vysielania, bude v skutku napínavá a veľkovýpravná. Veríme, že dve hodiny plavby po Níle spolu s majsterkou svojho žánru, Agatou Christie, strávite nerušene a sústredene. Agata Christie v preklade Margaréty Cvečkovej v rozhlasovej dramatizácii Martiny Vanajovej a v réžii Jara Riháka. Vražda na Níle v rádiu Litera sa práve začína.
2: RTVS uvádza rozhlasovú adaptáciu hry Vražda na Níle. Napísala Agata Christie.
3: بيدتي اشتري من عندي اي شيء من فضلك اشتري اشتري اي شيء اشتري سيدتي
4: جاكواني
3: برافي يانتار
4: كوبتي هو بريداواتشي اوتراني كريستين
3: باني تاكسي كوبتي تنتو سكارپيوس باتري فاراونوفي رامسيسوفي
4: ايا سم زاسا انغريتسكا كرالوفنا نو نيوتراويا زميزني
5: داوي اسپو نياكي دروبنا
4: اني نابات
3: بيدتي سيدتي اشتري اي شيء
4: كريستينا انا تشيتا زوبر اي تنتو كوفور Mostík na parník je riadne strmý. Dúfam, že nedrísne.
5: Neboj sa. Pozri už, kde Stewart. Pomôže ti.
4: No, na čase.
6: Vitajte, milé dámy. Smiem vám pomôcť s batožinou?
4: Musíte.
6: Vitajte na lotuse. Vaše ctené mená
4: Helen Folliot Folks. A toto je slečna Christina Grant.
6: Veľmi ma teší.
7: A ja som William Smith.
4: Och, a myslel naozaj vážne, že tiež ide na plavbu po Nile?
7: Nebojte